0: my, tylko się zamyśl. Liby, liby myśl. O, liby myśl. Liby myśl, my liby. Als erstes Mal. Als erstes Mal. Als erstes Mal.
1: It's one small step for mankind, but one giant leap for M94.5.